No, w tom. Nie, to w sumie nie tyle, ile w sumie pojawiają. No, no wiesz, to jak ta w Angiehalu, a potem w Akawieki, a mnie pojawiają miefi w sumie tak łakim. Kiedy to w Angiehalu, и продолжим и физик. И если свет огоньки и полет. Всем до новых встреч.